0: Czy też masz mały pas?
1: Znowu.
0: Dzień dobry, gdzie ja mu fejma, tak są?
1: Tak.
0: Dziękuję.